0: Wiewa łoki, la prychodu u krynkach. Dalej jość wielmi obszerna wizytacja prychoda 1897. Jość tak sama z opisaniem dokładnym, opisaniem cerkwy. Jość wizytacja z 1832. Ale wiedajem z innych krynic, że jeszcze u 40-tych gady 19 stachodzia u kancelarii prychackiej znachodzili się akty ślubał i chrześcin z 18 stachodzia. Chrześcin na pewno z od końca 18 stachodzia. To byli takie dokumenty metrykalne, ale jany nie zachowali się do naszego czasu. Pierochodne, to mogli propaść u czas bieszeństwa. Ale jest wielmi dobra zachowane już metrykalne knihy i ślubał, i chrześcin, a 1885 roku.
1: Ja jeszcze wierno się do ikony krynickiej. Jest legenda, tak, że to ona była cudowna, ocalila ją u Sejnach.
0: No, ta ikony chociaż był u Sejnach, u kościele, ale ta ikony ja tam nie odszukał. Inna sprawa, że to trzeba szukać może u archiwie niejakim, eparchialnym. Czy, no, mnoha jeszcze nie wiadomo, ale na urad ci ta prawda. Nie chcę sam nie to ja wierzyć.
1: A historia taka, że to nagadajem, że ta ikona podczas pożaru niby ta sama ja ocalila u tym pożary, nie jak sama ja przeniosła się u katolicki kościół u Sejna.
0: Tak, tak. Pro to ja pisał u swojej kronicy u 19 stachodzi nastojaciel praniewski.
1: A kiedy jeszcze pro historię, pośla pożaru ta cerkwa była odbudowana, ja no, nie zusim jakasny ja budowlane materiały i trzeba było je budować.
0: Tak, to pierwsza połowa 19 stulecia, to czas wielmi ciężki ludziom był. Była poczata budowa kamiennej cerkwy, z kamienia, nie z cegły, ale i fundamenty tam patreskali i zaczęła się budowa drewnianej cerkwy, ale te materiały tak, bo budowlane drewa było słabej jakości. Kanczatkowa była pobudowana, no, wielmi przychorza, murowana cerkwa u 60-tych gady, jaka ja stoi po dzisiejszy dzień i ciekawostka jest to, jest to u dzierżawnym archiwie u Harodni jest wielmi dobra zachowana cała dokumentacja budowy, jak po polsku nazywają się dziennik budowy, to opisana każda kapiejka, każda cachlinka, każdy kamień, jak ta cerkwa budowała się, jakie były koszty. Tak samo można odkinąć taki argument, że być sam cerkwy na naszych ziemiach byli budowane za groszy carskie, że to car pobudował nam te cerkwy. Konkretnie kazuczy pro budowy dzisiejszej cerkwy tej u 60-tych gady 19 stulecia, ogólny koszt budowy cerkwy bez ikonostasu i freskał, to było kala 14 tysięcy rublów. To no, wielki groszy. Datacja dzierżawna to 2 tysiące. To znaczy niecałe 20%. Niedzie 15%. To była dzierżawna datacja. Cerkwa była zbudowana z ochwiarą prycharzan, konkretna z kożnej mużskiej duszy. Jak pisali, trzeba było zapłacić 70 kapiejak, ale całe ziemi usnosili i usnosy dobrowolne. Pracowali przy budowie cerkwy. Po innych przychodach byli zbierane groszy. Tak, że ta cerkwa zbudowana za groszy wiernikom. I można skazać, że to taki pomnik wiery naszych przodków.
1: Pierwsza jest uświetna wojna bieżaństwa. Ja wyczytała, że u tej cerkwi Niemcy zrobili magazyn.
0: No taki skład, taki skład był w cerkwie, ale dosyć krótko istniał. Tam już to krynki, można skazać, u sprawie bieżaństwa, to niejaki taki fenomen. Tam już to po moich rozlikach u przychodzie zostało

0: radioracja.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіорацыя на ўвесь свет.
1: 21 хвілін застаецца до 16 гадзіны ў Польшчы, 17 у Беларусі. І да канца гэтай гадзіны ў матэрыялах, падрыхтаваных нашымі журналістамі, вернемся яшчэ да нейкіх аналізаў таго, што адбылося учора, менавіта сустрэчы міністраў замежных спраў Польшчы і Беларусі. Пакуль у Нью-Йорку гавораць пра пралескі і аднаўленне дыялогу з Мінскам, у Беластоку рыхтуюцца да працяглай абароны ўсходняй межы Еўразвязу. 4 лістапада ў сталіцы Падлаша пройдзе форум развіцця гранічных рэгіёнаў, прысвечаны пагрозам эскалацыі і цяжкаму суседству з Беларусю і Расіяй. Рэгіёну бракуе паўнавартасных сувязяў, але ці ёсць падставы для рэальнага пацяплення, кажа маршалак Падлаша Województwa Łukasz Prokorym.
2: Politykę państwa prowadzi oczywiście rząd, więc tutaj nie czuję się kompetentny, aby komentować słowa ministra spraw zagranicznych. No nasze położenie, jako szef regionu mogę powiedzieć, że nasze położenie geopolityczne było kiedyś naszym wielkim atutem, ponieważ ta współpraca międzynarodowa z Białorusią, to była współpraca i firm, i uczelni, i samorządów, ale też to były kontakty międzyludzkie. No, wielkim sukcesem zeszłorocznego forum spójności było otwarcie przez premiera Donalda Tuska granicy z Białorusią. Nie ukrywam, że trochę oczekiwałem, że ten efekt otwarcia granicy będzie lepszy. To, co obserwujemy, to jest na razie są to minimalne kwoty, chociażby i w turystyce udziału mieszkańców Białorusi, i w turystyce, w handlu, w usługach, więc na pewno dla naszego regionu wszystkie działania, które będą powodowały, że ta współpraca będzie mogła być prowadzona, to jest dobry kierunek, bo na pewno nasi przedsiębiorcy, nasze przeróżne branże usługowe, transportowe, branża turystyczna, sklepy, galerie, takich klientów białoruskich potrzebują, więc no na pewno to, co będzie wspierało jakby rozwój przedsiębiorczości w naszej województwie, ja również jako marszałek będę takie działania wspierał.
3: W listopadzie u Białostoku będzie prochodzić ważny forum po bezpiece i będzie tam obmiarkować to pytanie Białorusi, bo у тым ліку бачым у праграме пытанні расійскай эскалацыі, расійскіх ракет. Як це можа быць агулам звязана з польска-беларускімі адносінамі?
2: Не, пані редактор, я завжди мову ясно, кожен агресор – це агресор. Тут якби нема зеро-єдинкового, нема якогось компромісу в називанню, хто є агресором, і агресором є Росія. І теж са випадки, що панство Білорусь помага тому агресорові в атакуванню на Україну, а теж в тих різних акціях дезінформаційних, якихось там діяннях агентур. No to wszystko widzimy, to nie zmienia oceny Białorusi jako państwa, że to jest państwo nam nieprzychylne. No, termin, który u nas powstał, trudne sąsiedztwo, to jest trudne sąsiedztwo z Białorusią. To nie jest sąsiedztwo z państwem, które jest dla nas przyjazne, które nas lubi, które chce z nami współpracować, ale też my jako obywatele, to jest przecież między Białymstokiem a Grodnem, to jest 75 kilometrów. No, ja sam znam wielu fajnych tam mieszkańców, którzy chcieliby tej współpracy, więc myślę, że też więc jakby też wymaga tego takie postawienie pytania, że trzeba oddzielać państwo jako agresora, ale no jakby też tych ludzi nie możemy sobie pozostawić na pastwę tego państwa, jakby też dawać te możliwości współpracy, współdziałania, rozwoju, czy chociażby zarabiania pieniędzy.
3: Kiedy my utrem z Wojtami na Pamierzy usiedznaczają, że kiedyś rani byli naprawdę dobre stosunki z Białorusią, byli pojezdki, obmiany opłatami, zaraz tego nie ma. Ты правильно разумеешь, что зараз гэтага агулам няма у падляжскім ваяводстве і наколькі важна, каб гэта аднавілася?
2: Так. Nie, no tej współpracy teraz nie ma. Jak ja byłem przewodniczącym Rady Miasta, to też takie kontakty z miastem Grodno utrzymywałem. Oczywiście ta agresja na Ukrainę, no te kontakty przerwała, bo tego wymagała pewna też sprawiedliwość, pewne jakby pokazywanie, kto, gdzie jest dobro, gdzie jest zło i że my jesteśmy po stronie zdecydowanie dobra i demokracji. No, na chwilę obecną z takich współpracy między regionami ani z Białorusią, ani z Rosją województwo podlaskie nie prowadzi.
1: Po słowach marszałka Podlaskiego województwa, z jakim rozmawiała Wolha Siemaszka, na kolki realne przykmiety pocieplenia i jak będzie wyglądać buduczynia wschodnia flangu Europy, bolż zrozumiała

Panie pośle, listopada uskara forumu u Białostoku. Na im predstawniki samokierowania, eksperty po bioświecy i biznes obmiarkują kieber prognozy infrastruktury i buduczynią regiona ciężkoga sąsiedztwa z Białorusią i Rosją. Odpowiednio na forumie planuje się zatwierdzić deklarację do władzy u Brukseli z potrzebowaniem przedstawić Podlaszu odmysłowy status i finansowanie jako regionu ciężkiego sąsiedztwa, jaki znajduje się na pierwszej linii bezpieki u siej Europy.

Półtorej chwiliny zostaje do połowy na piątą godzinę pośrednio obiadu u Polszczy i szóstej u Białorusi. Rozkażę wam krychu jeszcze raz pro nadborje. Siądnie u naszym pamierzy w oblaczna, wiecier umierany, cisk niżej za normu. Temperatura powietra od 13 do 16 gradusów. Noczu trzeba spodziewać się krótkoczasowych deszczów i temperatury od 8 do 10 gradusów. Wiecier będzie lekki, cisk dalej niżej za normu. Zautra u naszym pamierzy trzeba spodziewać się krótkoczasowych deszczów. A temperatura powietra dnią ma być od 12 do 15 gradusów. Połowa na 17 u Polszczu, połowa na 18 u Białorusi. Dalej słuchajcie Białoruska Radio Racja, Dnia z Racjai.

0: Zagraniczne Radio FM.
1: 24 chwiliny zostało się do 18 godziny u Polski, 19 u Białorusi, a u nas jeszcze jedna tema związana tak z Białorusią, jak i z Podlaszem. U strategii rozwoju podlaskiego województwa obowiązkowo uliczać białoruski wiektar i sąsiedztwa z Białorusią. Na dumkę eksperta, region musi być gotowy do szansą i machczymaści, jakie mogą odkryć się przy potencyjnej normalizacji stosunków, polepszeniu pomiędzy supolnictwa i wiertaniu do raniejsza uzrowniu ekonomicznej i kulturnej współpracy. Pratoje, jak mianowita białoruski faktor będzie adlustrowany w głównym strategicznym dokumencie regiona, na briefingu w Uniwersytecie Białostoku rozpowiął kierownik ekspertnej grupy, profesor Robert Cyborowski.
2: Zgadza się, traktujemy to na razie jako szansę. Zobaczymy, co będzie z tym dalej, bo ja uważam, że zamknięcie granicy z punktu widzenia gospodarczego jest niestety problemem i myślę, że w perspektywie jakiegoś czasu musimy zakładać, czy być przygotowani na to, że ta granica się otworzy i musimy w to wejść, musimy uczestniczyć w tej wymianie handlowej. Czy tak będzie? Tego nie wiemy oczywiście na ten moment, ale takie oczekiwania myślę, że powinny się znaleźć. Rozwój tej przedsiębiorczości w kierunku wyższych poziomów technologicznych. Tego nam brakuje. Oczywiście wokół tego budujemy całą otoczkę produkcyjną, tak to nazwijmy, prawda? Więc gospodarka. Druga kwestia to są sprawy społeczne. Niewątpliwie najważniejszym kierunkiem to jest odpowiedź na pytanie, co dalej z depopulacją. To jest jeden z najważniejszych. Demografia jest jednym z najważniejszych problemów, z którymi musimy się zmierzyć. Oczywiście jeśli pierwszy problem, a mianowicie gospodarka będzie słaba, to i pewnie ten drugi nam się nie rozwinie, a więc trzeba to ze sobą powiązać. No i trzeci obszar, który pojawił nam się niedawno, a który też musimy rozwinąć moim zdaniem na fundamencie też gospodarczym, w dużym stopniu gospodarczym, to jest kwestia bezpieczeństwa. No znaleźliśmy się w czasach, jakich się znaleźliśmy, mamy dużo różnych działań, które dotyczą tego, że nasze położenie jest położeniem granicznym, a więc silna gospodarka, dobrze funkcjonujące społeczeństwo, oczywiście usługi publiczne, ale nie będę tego rozwijał już w szczegółach, bo się Państwo domyślają. Natomiast na pewno gospodarka, na pewno demografia i na pewno bezpieczeństwo to są te trzy elementy kluczowe. Oczywiście my to pokażemy w szczegółach, bo takie ogólne hasła nie wszystko wyjaśniają, ale wokół tego będziemy koncentrować całe nasze działania dotyczące aktualizacji.
3: Po словах професора Цибаровського, уже перша зустріч у Білостоку розпочала цикл з 5 консультацій, під час яких кожен жихар регіону може долучитися до створення стратегії розвитку подляшського воєводства. Водле професора, менавіта практичний досвід місцевих жихарів, бізнесовців і громадських супольностей може визначити реальні потреби регіону і правильно розміркувати будучі європейські фонди. Призначення голоса кожного подляшука у цьому процесі розважає керівник експертної групи професор Роберт Цибаровський.
4: Konsultacje to element partycypacji społecznej w dzisiejszej współczesnej.